0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą. Odbicie w kiosku, grube zmarszczki na powietrze świecą. Wyglądam, jakbym lat miał jakieś 70.

kochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów

0: voucherów uzyskanych po oddaniu butelek. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tak zwanych małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska.
1: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzanie systemu.
0: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu. To pewne pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków, o czym Katarzyna Mynaczek.
2: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
3: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
2: Do wyboru mają być pełne obiady: zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
0: Student zapłaci 18 zł, 14 dopłaci uniwersytet.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Prawdopodobnie dzisiaj nie trzeba brać parasolek z domu, ale to jest jesień, więc na dwoje ta babcia wróżyła. Dzisiaj ma być zachmurzenie jedynie umiarkowane i sporo słońca. Temperatura maksymalna 20 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany. Ale już nie jedna prognoza pogody się nie sprawdziła. Jak chcecie, ja mam kaptur.
4: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: El Radio.
5: El Radio 90 i 8 FM. Czwartek, 1 października. Piotrek Grogusz, dzień dobry. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz, Teresa, Julia, Jan i Roman. 2 dni jeździłem sobie po górach. Przyglądałem się liściom. Otóż jeszcze jesieni nie widać. To dobry znak. Drugi dobry znak jest taki, że jeśli nam się wydaje, że tylko Łódź jest rozkopana, to nie. To nie. Inne duże drogi w dużych i w małych miastach też są rozkopane. Więc w sumie cudzym cierpieniem też możemy się trochę dzisiaj pocieszyć.
6: El Radio. 90,8 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

Radio 90 i 8 FM. No i co my teraz będziemy robić? Teraz będziemy wam się przyglądać, jak robicie głupie miny stojąc w korkach, bo teraz wszędzie są kamery, a niektóre to są takie wyjątkowe, szczególnie na takich dużych skrzyżowaniach. Takie duże wiszą i tylko czekają, kiedy wjedziecie na czerwonym. A przecież was korci, dobrze wiem.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Radio 90 i 8 FM. No to wyjeżdżamy na Łódzkie ulice. Bardzo proszę, ręka do góry, kto pomyślał w nieprzychylny sposób o bliźnim stojącym w samochodzie obok. No, las rąk, jak widzę. A niektórzy boją się przyznać, ale co pomyśleli, to ich. Jeszcze będziemy czytać wam w myślach, zobaczycie. Obywatelska od Maratońskiej zakorkowana, Włókniarzy przy Obywatelskiej też dużo samochodów. Źródłowa w kierunku Ronda Solidarności, tam też dużo auteczek. Na Linciarnianej w kierunku Piłsudskiego jak zawsze. Przyglądam się tu Włókniarzy, no też spowolnienia, na Broniewskiego spowolnienia, Krzemieniecka i okolice Ronda Lotników także dużo samochodów. Przejechałem się wczoraj Pabianicką. Ten remont miał się chyba skończyć jakoś tak pod koniec wakacji, a tam nie wygląda, żeby to się zbliżało ku końcowi. No jak już nasi coś obiecają, a zresztą jak to mówią politycy, a co szkodzi obiecać?
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio. El Radio.
1: Są takie święta, które mam wrażenie, że są wymyślane na siłę i są w ogóle bez sensu, bo jak można zrobić Międzynarodowy Dzień Kawy, kiedy codziennie wypijamy hektolitry kawy i to na całym świecie. Podobno po wodzie jest to drugi napój, tak jak beton jest drugim płynem po wodzie na świecie, ale my nie o tym będziemy mówić. Podobno każdego dnia wypijamy około 3 miliardów filiżanek kawy, a jej produkcja daje utrzymanie nawet 25 milionom gospodarstw rolnych. Czy wyobrażacie sobie, jak to potęga? Ale nie, wy nie robicie kasy na kawie, prawda? Wy wydajecie na kawę. No, to nie ma się z czego cieszyć. Kawa ma bardzo długą historię. Jej początki sięgają XV wieku w Etiopii i Jemenie, ale nie będziemy teraz całej historii opowiadać, bo byśmy tutaj siedzieli kilka dni, a tego nie chcemy. My chcemy tańczyć. 29 września mamy Światowy Dzień Kawy, 1 października mamy Międzynarodowy Dzień Kawy i tylko pamiętajcie, żeby z tą kawą nie przesadzić, bo będziecie szybko mówić, biegać, wszystko szybko robić i ludzie będą stać wokół i się dziwić.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Patrzymy na zegareczki, ale tak ze zrozumieniem. Już jest 8:30. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody. Zapraszam, bo tak, bardzo dobrze, warto wiedzieć.
1: Radio, bliżej ciebie.
2: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa w mieszkaniu na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta.
3: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
2: Mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej. Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Kolejne kamienice przy Abramowskiego i Sienkiewicza przejdą remont. Miasto odnowi 5 budynków. W sumie powstanie tam 100 odnowionych mieszkań z miejskim ogrzewaniem. Prace obejmą m.in. dachy, instalacje, okna i drzwi. Przy Abramowskiego 40 odnowione zostaną również klatka schodowa i podwórze, gdzie pojawi się więcej zieleni. Po zakończeniu inwestycji razem z wcześniejszymi remontami zmiany obejmą 11 budynków w tej części ulicy. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej odbyła się premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Film od wczoraj jest w kinach. Produkcja otrzymała budżet około 65 milionów złotych, a zdjęcia realizowano w 48 miejscach. Wśród łódzkich lokalizacji znalazła się m.in. Akademia Muzyczna przy ulicy Gdańskiej. Na ekranie m.in. Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Twórcy zadbali też o rozbudowaną scenografię i kostiumy. Przygotowano m.in. 20 zestawów dla Izabeli Łęckiej i 18 dla Wokulskiego.
1: L Radio dla sportu.
2: W Sport Arenie zaprezentowały się wiewióry, czyli ŁKS Commercecon. Około 300 kibiców zobaczyło mocno przebudowany skład i nowe stroje. W drużynie m.in. Holenderka Elis Dambring, Finka Suvi Kokkonen, Chorwatka Karla Antunowicz i Ukrainka Oleksandra Milenko. Łodzianki mają za sobą dwa zwycięskie turnieje przed sezonem. Memoriał Michała Cichego i Giganci Siatkówki. Teraz czas na ligę. W niedzielę ŁKS podejmie w Sport Arenie wicemistrzynię Polski Developers Rzeszów. Jest też dobra wiadomość dla kibiców w sprawie Magdaleny Jurczyk. Środkowa ŁKS-u doznała urazu kolana w finale turnieju w Twardogórze. Wyglądało groźnie, ale podczas wczorajszej prezentacji sama uspokoiła kibiców. Kontuzja nie jest poważna. Nie wiadomo jeszcze, czy Jurczyk będzie gotowa na niedzielny mecz. Mistrzynie Polski, PGE Budowlani Łódź zaczynają sezon już jutro. Ich pierwszy rywal to Beniaminek, Netland MKS Kalisz. Budowlane chcą obronić wywalczony po raz pierwszy w historii klubu tytuł. W przygotowaniach wygrały m.in. turniej w Jarocinie, a ostatni sparing z Wolej Wrocław zakończyły zwycięstwem 4-0. Koszykarze ŁKS-u Kulpak już z drugą wygraną w pierwszej lidze. W zaległym meczu łodzianie rozbili na wyjeździe SKS Fulimpex Starogard Gdański 101-83 i była to prawdziwie zespołowa robota. Aż 7 zawodników ŁKS-u zdobyło co najmniej 10 punktów. Dobre wieści także z reprezentacji. Marcel Krajewski z Widzewa zagrał od pierwszej minuty w kadrze Polski U21 przeciwko Szwecji. Biało-czerwoni wygrali 3-0, a Widzewiak miał udział przy pierwszym golu. Jego strzał odbił bramkarz, a Daniel Bąk dobił piłkę do siatki. Krajewski zapisał więc na swoim koncie asystę, a Widzew szykuje się do kolejnego sparingu. W sobotę czerwono-biało-czerwoni zagrają ze Starym Starachowice i na koniec tenis. Magdalena Fręk jest już w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Łodzianka po ponad 2,5 godzinie walki pokonała Else Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką Fręk będzie Czeszka Nikola Bartunkowa.
1: L Radio na pogodę.
0: Nie będę ukrywał, że bardzo lubię taką monotonię pogodową. Niewiele się dzieje, po prostu jest słonecznie i piękna jesień. Temperatura maksymalna dzisiaj 20 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany. Opalajcie buzię, póki możecie. Zresztą jak ktoś odważny, to i nogi może opalić.
1: L Radio. Warto wiedzieć.

N Radio 98 FM. A skoro za chwilę wyruszymy na łódzkie drogi, to później przypomnę wam, szczególnie pieszym i rowerzystom, że jesienią i zimą to jednak warto nosić odblaski.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: My ruszamy na uczkie drogi, a godzina już jest taka, że zamiast szlajać się po mieście w tych samochodach i przepalać to paliwo, to już powinniście siedzieć w biurach, tam w swoich miejscach pracy, zaszyci, skoncentrowani, skupieni i wyrabiać produkt krajowy brutto, albo zaspokajać inne potrzeby mieszkańców naszego miasta, kraju i globu. No, ale niektórzy jeszcze korki robią, to ci, którzy stoją na Wojska Polskiego od Źródłowej w kierunku Placu Wolności, także na Palki od Wojska Polskiego w kierunku Ronda Solidarności. Tam kilka osób zamiast pójść do pracy, to stoi w samochodach i korkuje wszystko. Piłsudskiego przy parku Śródliska w kierunku Rydza. Tam także jest spowolnienie, bo nie wiadomo, dokąd jadą te auta. I Pabianicka od Dibuła do Łukowej. Tu też jest więcej samochodów. Mam nadzieję, że za chwilę wszyscy będą w pracy, a ulice będą puste. Wiecie, że ja pamiętam takie czasy, że tak kiedyś było? A w sklepach był tylko ocet. Ale ja jestem stary.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: El Radio
1: 98 FM. Dzisiaj, 1 października, na terenie całego kraju obchodzony jest ogólnopolski policyjny Dzień Odblasków i to jest bardzo ważne święto. Pamiętajmy, jesienią i zimą odblaski nabierają szczególnego znaczenia. Wiem, co mówię, kierowcą jestem i to niedowidzącym. Długie, ciemne popołudnia, ciemne poranki, mgły, opady deszczu czy śniegu nie sprzyjają uczestnikom ruchu drogowego. I taki rowerzysta, jak wsiądzie o świcie na rower i on nie świeci, no to wiecie, jak jest nielubiany przez kierowców. Zgodnie z polskimi przepisami ruchu drogowego, pieszy ma obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po chodniku lub drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów. Za brak odblasku grozi mandat karny w wysokości 100 zł. A i jeszcze kierowca może się zatrzymać, wysiąść i powiedzieć takiemu pieszemu albo rowerzyście, co myśli o jego sprawności intelektualnej, o nim samym i doda jeszcze kilka słów o najbliższej rodzinie.
0: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM i już pięknie jest, bo dziewiąta jest, a jutro mamy piątek i już zaczyna się weekend. Czas szybko zleciał i jeszcze nie dość, że mam dla Was wiadomości, to jeszcze będzie ładna prognoza pogody. No samo szczęście.
3: Reklama.
4: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
5: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Po reklamie.
6: Marcin Romanowski z listem żelaznym ma szansę wrócić do kraju. Nieudana egzekucja Amerykanki skazanej na karę śmierci. Film Lalka od wczoraj w kinach. Nam od twórczyni głównej roli mówi o tym, co ją najbardziej dotknęło w tamtych czasach.
4: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tak zwany list żelazny i po dwóch latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
7: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
8: To postanowienie zostanie zaskarżone.
7: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
8: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
7: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
6: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocniła, mocniej zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykanka skazana na karę śmierci w stanie Tennessee przeżyła egzekucję. Kobieta została przewieziona do szpitala, ponieważ jej serce nadal biło po podaniu dwóch zastrzyków mających spowodować śmierć. 50-letnia Christia Pike straciła przytomność i zaczęła chrapać. Tak opisywali ten moment jej adwokaci. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjny lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijny.

0: słuchacie El Radia, czy macie już plany na Sylwestra. Jeżeli jeszcze nie, a lubicie biegać, no to uwaga, bo rozpoczynają się zapisy na bieg sylwestrowy, o których więcej opowiem za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słuchacie El Radia. Dzisiaj rozpoczynają się zapisy do 42. biegu sylwestrowego, który tradycyjnie odbędzie się w Arturówku. Kiedy? No to chyba wiadomo. W programie biegi na trzech dystansach. 10 km to bieg główny, 2 km bieg młodzieżowy i 1 km bieg VIP. Tylko dla zaproszonych przez organizatora. A ja wiem, ja bym tam VIP-ów przegonił przez przynajmniej 10 km. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek. No i to się chwali. Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg na 10 km, rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki. Zgłoszenia do 42. biegu sylwestrowego przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. No, ja zawsze po bieganiu jem pizzę. Żartuję, nie biegam.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM. 98 FM.

0: gra dla Was El Radio. Ciekawy jestem, czy w ostatni weekend oglądaliście siatkarzy. A czy oglądaliście piłkarzy? Okazuje się, że Polacy zdecydowanie bardziej wolą jednak oglądać sukcesy niż porażki, o czym opowiem więcej za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Duel Radio. Finał Mistrzostw Europy w siatkówce odbył się w ostatnią sobotę i był transmitowany w Polsacie Sport i w Polsacie. Średnia widownia dla obu anten wyniosła ponad 4,5 miliona widzów. Występ siatkarzy w finale Mistrzostw Europy przyciągnął przed ekrany więcej widzów niż rozgrywany dzień wcześniej mecz kadry narodowej w piłkę kopaną. Chodzi o spotkanie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. To spotkanie, przypomnę, było 0-0, oglądało nieco ponad 3 miliony widzów. I od razu pozwolę sobie zacytować taki internetowy mem. Czy tak ciężko znaleźć 11 siatkarzy, którzy potrafią kopać piłkę?
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Dzisiaj mamy pierwszy dzień października, a kalendarium muzyczne podpowiada, że równo 25 lat temu ukazał się ósmy w dorobku Kylie Minogue album zatytułowany Fever, a pierwszym singlem z tego albumu było przebojowe Can't Get You Out of

0: Jest już prawie 15, czyli El Radio za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: 11 nowych pojazdów będzie wspierało policjantów drogówki w Łódzkiem. Będzie bezpieczniej w powiecie pajęczańskim, przebudowa drogi krajowej 486. Strażacy zapraszają w sobotę do manufaktury. Będą czujniki dymu i tlenku węgla.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Do łódzkiego garnizonu policji trafiło 11 nowych pojazdów, które będą wspierać funkcjonariuszy w codziennej realizacji zadań, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem na drogach. W ramach zakupu sfinansowanego przez marszałka województwa łódzkiego oraz komendę wojewódzką policji w Łodzi przekazane zostały 3 nieoznakowane samochody marki BMW.
5: Pojazdy wyposażono m.in. w laserowe mierniki prędkości oraz kamery przeznaczone do dokumentowania wykroczeń. Samochody trafią do wydziałów ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
4: Mówi komisarz Agnieszka Jachimek. Kolejne 6 radiowozów trafiło do Łodzi, Piotrkowa, Bełchatowa, Wielunia i Sieradza. Do łódzkiego garnizonu trafiły również 2 siedmioosobowe furgony patrolowe Renault Traffic. Będą użytkowane w Skierniewicach oraz Zgierzu. Modernizacja drogi wojewódzkiej 486 będzie bezpieczniej w powiecie pajęczańskim. Między działami Łuszynem a Szczytami powstaje nowa jezdnia, chodniki i droga dla rowerów. Prace są już prowadzone na około 3-kilometrowym odcinku.
6: Rozbierana jest konstrukcja drogi między ulicą Szkolną w Szczytach i budowanym aktualnie zbiornikiem infiltracyjnym. Układana jest równolegle stabilizacja nowej konstrukcji jezdni. W Szczytach trwają także roboty przy kanalizacji deszczowej na ulicy Mieluńskiej. Nadal obowiązuje zamknięcie odcinka objętego robotami. Objazd poprowadzony jest przy drogą krajową 42 przez Parzy Miechy Jaworzno, drogą krajową 43 przez Rudniki, Wieluniu i drogą wojewódzką 486. Zamknięcie to nie dotyczy docelowych dojazdów do posesji i pojazdów budowy.
4: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Po zakończeniu prac kierowcy zyskają nową jezdnię, powstaną chodniki i droga dla rowerów. Przebudowane zostaną również skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Przy drodze pojawi się nowe oświetlenie. Zmiany obejmą także komunikację autobusową. Powstaną zatoki. Poprawi się również odwodnienie drogi. Wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, a także rowy i przepusty. Powstanie również zbiornik infiltracyjny. Łódzcy strażacy zapraszają w najbliższą sobotę, 3 października, do manufaktury, aby wziąć udział w akcji Czad i Ogień – Obudź Czujność. Jak co roku będą zachęcać do montażu czujek w domach i mieszkaniach. Druhowie przygotowali sporo atrakcji, które po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Między innymi pokazy wybuchów dezodorantów oraz widowiskowe gaszenie płonącego tłuszczu wodą. Zaawansowane pokazy ratownictwa technicznego i chemicznego, symulatory zagrożeń pożarowych oraz wirtualna rzeczywistość w goglach VR. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursach rozlosowane zostaną czujki dymu oraz dualne czujki dymu i tlenku węgla. Początek wydarzenia o 10.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Dzisiaj mamy w Łodzi zachmurzenie umiarkowane, choć na termometrach przyzwoite 20 stopni. W nocy około 7, jutro nieco wyższa temperatura i lepsza pogoda, ma być bezchmurnie i 22 maksymalnie.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
8: El Radio.
7: Tu Tomek Miara, kłaniam się i zapraszam na kolejną popołudniową godzinę z El Radiem.

0: mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: Słuchacie El Radia, jak dobrze wejść w jesień? No na przykład z pełnym brzuchem, a będzie ku temu okazja już w najbliższy weekend, o czym opowiem za kilka chwil.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Broniewskiego dron do lotników i Pawianicka w tym rejonie na pewno musicie liczyć się z tym, że trzeba będzie jechać wolno. Obywatelska i Jana Pawła też oznaczają w tej chwili już wolniejszą gazdę. Trasa WZ to chyba oczywiste, do tej pory jedziemy wolniej, podobnie jest na Bandurskiego. Sporo aut już w Alei Włókniarzy, Konstantynowska też zwalnia i na pewno sporo aut jedzie w tej chwili ulicą Imanowskiego. Na Kopcińskiego wzmożony ruch i dalej Rondo Solidarności to też całkiem spory tłok. Na Wojska Polskiego sporo samochodów i dalej na Brzezińskiego. Jadąc też natraficie na utrudnienia. Na Rokicińskiej o tej porze też trzeba liczyć się z tym, że trzeba będzie zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: RTL Radio. Już jutro w EC1 Łódź rozpocznie się jesienna edycja Street Food Polska Festival. A więc przez najbliższe 3 dni na terenie EC1 Łódź, Miasto Kultury Przytargowej, będzie można spróbować dań z różnych stron świata. Na odwiedzających czekać będą smaki kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, azjatyckiej. Oczywiście naszej rodzimej nie zabraknie zarówno propozycji słodkich, jak i słonych. Ach, no i zrobiłem się głodny.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: WL Radio. Jak myślicie, jak brzmiałaby piosenka, gdyby tak połączyć twórczość Johnny'ego Cash'a i Pet Shop Boys? No, byłaby to jakaś niezła hybryda. Jest na to dowód, o czym opowiem Wam za kilka chwil.
1: WL Radio. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Jak już wspomniałem kilka chwil temu, ktoś powiedział, że to połączenie muzyki Johnny'ego Cash'a i Pet Shop Boys. W innym magazynie muzycznym powiedziano, że to połączenie New Order i Bruce'a Springsteena. Już działa to na moją wyobraźnię. Brandon Flowers, czyli wokalista grupy The Killers, śpiewa w tej piosence: czy jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy tancerzami? I ten fragment piosenki to nawiązanie, właściwie inspiracja, pogardliwym komentarzem dziennikarza Huntera Thompsona, który kiedyś w jednym z wywiadów stwierdził, że Ameryka wychowuje pokolenie tancerzy bojących się zrobić krok poza granicę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800-400-400.
1: Obywatelska i Jana Pawła ciągle są kłopotem na papierniku, też ciągle jeszcze są dnia. Na Kopcińskiego też trzeba będzie jechać wolniej. Niezmiennie są utrudnienia na Kopcińskiego. Na Konstantynowskiej ciągle jeszcze wzmożony ruch, choć już powolutku wygląda to coraz lepiej. Na Limanowskiego też trzeba będzie jechać odrobinę wolniej. Niestety coraz więcej aut jest na Brzezińskiej, a i sytuacja na Rokicińskiej na razie nie chce się poprawić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
1: Przyszła pora, żeby w El Radio zaproponować Wam dobrą książkę, a może na jesienne wieczory. Za chwilę o książce, która opowiada o chorobie, która przez wiele lat była owiana tajemnicą, lękiem, a przede wszystkim niezrozumieniem. Schizofrenia. To nie tylko medyczne pojęcie, ale przede wszystkim dramat człowieka, a często całej nauki, która próbowała ją zrozumieć. Posłuchajcie o książce, która jest niełatwą lekturą, ale niezwykle potrzebną.
2: Schizofrenia to choroba, wokół której wciąż istnieje wiele lęku i stereotypów. Bardzo często kojarzona jest wyłącznie z objawami, a dużo rzadziej z człowiekiem, który próbuje z nim żyć każdego dnia. Książka Rozpad umysłu, biografia schizofrenii, Jeffreya Lipermana, to nie tylko historia samej choroby, ale też opowieść o tym, jak przez lata zmieniało się rozumienie ludzkiego umysłu. Jeffrey Lieberman jest psychiatrą i badaczem. Pokazuje drogę od wolnych teorii na temat schizofrenii, stygmatyzacji do współczesnej psychiatrii i prób skutecznego leczenia schizofrenii. Szczególnie polecam tę książkę tym, których życie zostało naznaczone tą chorobą, nie tylko samym pacjentom, ale może przede wszystkim bliskim rodzinom. Książka, która pomaga spojrzeć na schizofrenię z większą empatią i zrozumieniem. Uświadamia, że za diagnozą zawsze stoi człowiek ze swoim lękiem, historią, potrzebą godnego życia. Człowiek, a nie tylko przypadek medyczny.
1: A o tej książce opowiadała Karolina z biblioteki Tatark.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM. Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
3: Nie tylko. To są kotaki. Epkotagata.

0: nadchodzi godzina 17. Tu El Radio, już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl. Po reklamie.
4: Bóle kręgosłupa, nieprawidłowa postawa i zmiany w chodzie, zbyt ciężkie plecaki uczniów. Świeć przykładem, nosz odblaski, akcja łódzkiej drogówki. Łódzkie wewiury zaprezentowały się kibicom, mocno przebudowany skład chce walczyć o medale.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze, zapraszam. Zbyt ciężkie i źle dobrane, takie są szkolne plecaki polskich uczniów, a przez to większość dzieci ma bóle kręgosłupa, nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie. Nie zawsze jednak winowajcą są podręczniki. Do tego, by zaglądać do plecaków na szybpociek, zachęca nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska, bo jak dodaje, można w nich znaleźć wiele różnych rzeczy.
6: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo, natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
4: Tymczasem normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka. Policja zainaugurowała akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do pieszych pod hasłem Świeć przykładem, nosz odblaski. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym seniorom, o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Zaczyna się okres jesienno-zimowy, szybciej zapadający zmroki i pogarszające się warunki atmosferyczne ograniczają widoczność na drogach, dlatego noszenie odblasków jest w tym okresie niezwykle istotne, mówi komisarz Agnieszka Jachimek.
7: Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Koniecznie przestrzegajmy tego obowiązku.
4: Nawet niewielki element odblaskowy może uratować pieszemu życie, ponieważ dzięki niemu jest on widoczny z odległości, która daje kierowcy czas na zmniejszenie prędkości i bezpieczne wyminięcie pieszego. ŁKS Comarskon Łódź zaczyna nowy sezon Tauron Ligi z dużymi ambicjami. Po piątym miejscu w poprzednich rozgrywkach wiewióry chcą wrócić na podium. Latem w ŁKS-ie doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. Z zespołu zostały tylko 4 zawodniczki, a dołączyło aż 9 nowych siatkarek. Wśród nich reprezentantka Holandii Elis Dambring, Chorwatka Karla Antunowicz, Finka Suvik Konen, Ukrainka Aleksandra Milenko oraz reprezentantka Polski Magdalena Jurczyk. Trener Adrian Chyliński podkreśla, że nowy zespół ma być przede wszystkim bardziej jakościowy i uporządkowany. Cel jest jasny, walka o najwyższe miejsca i medale.
8: Będzie też przy tych spotkaniach dużo presji i nie zawsze będzie kolorowo, więc też musimy nauczyć się, żeby z tych trudnych sytuacji wychodzić i pokazać ten ogień po prostu w oczach i charakter. Na mecze musimy wychodzić jak na bitwy i z zaangażowaniem właśnie i z nastawieniem jak wojownicy, a nie że będzie tylko fajnie.
4: Łodzianki już pokazały możliwości w sparingach. Wygrały Memoriał Michała Cichego oraz turniej Giganci Siatkówki w Twardogórze. Z kolei PGE Budowlani już jutro rozpoczynają nowy sezon. Mistrzynie Polski na inaugurację zagrają na wyjeździe z Beniaminkiem Netland MKS Kalisz. Łodzianki chcą obronić tytuł. Zespół Macieja Biernata też został przebudowany, a do drużyny dołączyły m.in. Katarzyna Wenerska, Martyna Grajber-Nowakowska i rumuńska atakująca Junasa Dorożnej.
9: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni Has Krzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj raczej na pogodę nie narzekamy, a jutro będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i około 20, w nocy 7, a jutro w Łodzi nawet 22 i niebo bezchmurne.
9: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni Has Krzyblewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.
1: Nie jest łatwo mówić o tym wprost.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Rządowy samolot sprowadził polskiego pacjenta z Filipin. Wracamy do afery Collegium Humanum. Sąd aresztował 6 osób. Coraz mniej miejsc w akademikach. Dziś zaczął się rok akademicki.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach pacjent wrócił do Polski rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz.
2: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
0: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych dziś w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Ogółem zatrzymano już 11 osób. Ma to związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym zorganizowanych grup przestępczych działających na wielu uczelniach. Miały się one zajmować wystawianiem fikcyjnych dyplomów ukończenia studiów wyższych. 78-letni mężczyzna odpowie za próbę podpalenia samochodu. Auto stało przed komendą policji w Ciechanowie. Policjanci czuli zapach benzyny. Pod zaparkowanym samochodem znaleźli torby wypełnione paliwem i świeczkę, która mogła doprowadzić do pożaru. Szybko namierzyli podejrzanego dzięki monitoringowi. Mężczyzna zaprzecza, że to on jest sprawcą zagrożenia. Policja nie ma wątpliwości, nie tylko dlatego, że nagranie było wyraźne, ale też dlatego, że dobrze zna podejrzanego z różnego rodzaju wcześniejszych interwencji. Protesty uczniów we Francji eskalują. Doszło do starć z policją. Setki osób zostało zatrzymanych, a dziesiątki odniosły obrażenia. Od ubiegłego tygodnia uczniowie protestują przed szkołami, domagając się m.in. lepszej organizacji planów lekcji i zmian w liczebności klas. W akcję włączyli się też nauczyciele, bo niedobory kadrowe powodują kolejne problemy w wielu placówkach.
3: Martwimy się o naszych uczniów. To pierwszy powód, dla którego tu jesteśmy. Popieramy również ich postulaty. Warunki materialne w szkołach są okropne. Wcale nie są w stanie pomieścić wszystkich uczniów, a czasami w szkole brakuje nawet miejsca na przeprowadzenie wszystkich lekcji.
4: Chodzi nam przede wszystkim o brak środków na finansowanie krajowego systemu edukacji oraz stan naszych szkół. Niektóre sufity wyglądają, jakby miały się na nas zawalić. W zeszłym roku spadały na nas szyby z okien. W internacie są szczury i myszy. To po prostu nie jest normalne.
0: Do licealistów dołączyli też studenci. Już zorganizowali blokady na kilkunastu uczelniach. Z kolei polscy studenci mają coraz mniej miejsc w akademikach, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa Hanna Milewska-Wilk.
5: Jeżeli już uczelnie remontują akademiki, to zmniejsza się liczba łóżek w takim akademiku. Dawne pokoje 3-4 osobowe są na przykład przerabiane na tak zwany segment, czyli 2 pokoje plus aneks kuchenny plus łazienka, no i w tych pokojach jest miejsce może dla 3 osób, a z reguły dla 2.
0: W publicznych akademikach mieszka niespełna 10% studentów. W Polsce studenci zaczęli dziś nowy rok akademicki.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Wieczorem w Łodzi około 13 stopni. Chmur coraz mniej. W nocy chłodniej.

0: o 9, a jutro to będzie bardzo przyjemny piątek. Od samego rana dużo słońca, niebo niemal bezchmurne. Po południu około 20-21 stopni.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: El Radio. El Radio. W Łodzi. Na 98 FM.

0: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Plaża w Ustce znów otwarta, służby usunęły ropopochodną substancję. Rewolucja w światowym tenisie, nagrody dla kobiet wreszcie zrównają się z nagrodami dla mężczyzn.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą dodatkowych zysków firm paliwowych. Po podpisaniu przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Według niej koncerny paliwowe mają odprowadzać dodatkowy podatek w związku z tym, że bardzo wzbogaciły się na drożejącej ropie. Budżet się wzbogaci i dzięki temu będzie można opłacić program obniżek cen paliw, podobny do tego, który działał w wakacje. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan nadal uniemożliwia przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni mężczyzna zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
2: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów, dlatego śledczy planują ponowienie procedury oceny stanu zdrowia mężczyzny. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia. Jeśli będzie pozytywna, to Ihor M. w końcu będzie mógł usłyszeć zarzuty, a te są gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa w tym roku zwolni ponad 4200 pracowników. Państwowy gigant przechodzi głęboką restrukturyzację. Grzegorz Kozioł.
4: Ograniczenie kosztów pracowniczych przy utrzymaniu i stabilizacji wydobycia oraz produkcji koksu jest jednym z założeń przedstawionego przez spółkę planu naprawczego. JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku ryzykiem utraty płynności. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że JSW to absolutnie strategiczna spółka.
5: Jako rząd robimy wszystko, żeby tego wsparcia na tyle, na ile jest to prawnie możliwe, bo jesteśmy zobowiązani także prawem europejskim udzielać. Natomiast nie widzimy dzisiaj zagrożenia dla płynności spółki.
4: Grupa JSW miała w zeszłym roku ponad 6 miliardów złotych skonsolidowanej straty netto. W drugim kwartale bieżącego roku strata netto wyniosła ponad 400 milionów złotych wobec 600 milionów złotych straty w pierwszym kwartale 2026 roku.
0: Znowu można spacerować po plażach Ustki. Służby usunęły już substancję ropopochodną wyrzuconą przez morze. Ostatnio na piasku turyści znaleźli oleiste bąble, przez co plaże zamknięto. Ustka, Rowy i Poddąbie już działają. Jutro Urząd Morski udostępni pozostałe plaże w okolicy. Warszawa przekazała Ukrainie 5 autobusów Solaris. Trafiły one do miasta Drohobycz, leżącego na zachodzie kraju. To wspólna inicjatywa producenta autobusów oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, a poparł to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Autobusy mają 18 lat, zostały już wycofane z kursów. Od przyszłego roku tenisistki i tenisiści będą zarabiać tyle samo we wszystkich wspólnych turniejach rangi 1000. Taką decyzję ogłosiła organizacja WTA. Podkreśla, że to przełom dla światowego tenisa. Równe nagrody pieniężne obejmą m.in. turnieje Wielkiego Szlema.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Poranek miejscami mglisty na wschodzie Polski, a potem zrobi się słonecznie. Najcieplej jutro w centrum i na południu. Termometry pokażą nawet 23 stopnie. Wiatr słaby, czasem umiarkowany. Pogoda będzie sprzyjać spacerom.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: El Radio.
1: El Radio. El Radio. 98 FM.
7: 98 FM.

0: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Głośna sprawa zaorania drogi przez rolnika, sąd nie oddał mu traktora. Powiemy też, ile powinien ważyć maksymalnie szkolny plecak.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
0: Prezydent zapowiedział też, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ustawy w trybie następczym. Ustawa ma przynieść ponad 4 miliardy złotych wpływów, które rząd zamierza przeznaczyć na obniżenie cen paliw. Wracamy do głośnej sprawy zaorania traktorem świeżej drogi przez rolnika z Gliwic. Rolnik na razie nie odzyska swojego ciągnika, tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat mężczyzny Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
3: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych. Nie projekt rządowy, a poselski jest nowy plan na próbę likwidacji funduszu kościelnego w Polsce. To jedna ze 100 przedwyborczych obietnic obecnej koalicji rządzącej. Projekt w tej sprawie chce złożyć Lewica, mówi minister szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek z Lewicy.
4: To jest podobna sprawa również jeżeli chodzi o związki partnerskie. Lewica, gdyby miała większą reprezentację w parlamencie, większą reprezentację przez to w rządzie, pewne rzeczy mogłaby wprowadzać łatwiej. To jest rząd koalicyjny, trudny układ, są również siły konserwatywne w tym rządzie i namawiam naszych wyborców do głosowania na Lewicę po to, żebyśmy ten program realizowali w większym zakresie niż się dała w tej koalicji.
0: Fundusz kościelny to niecałe 300 milionów złotych z budżetu państwa przeznaczanych na składki ubezpieczeniowe dla duchownych. Ten Mercedes pamięta czasy przedwojennej Warszawy, ale to współczesna okazała się dla niego pechowa. Zabytkowy 170V z 1938 roku został rozbity w kolizji na ulicy Wspólnej. Mercedes uderzył w tył innego pojazdu, którego kierująca wcześniej zahamowała. Zabytkowego Mercedesa czeka kolejna renowacja. Za ciężkie i źle dopasowane plecaki to problem wielu polskich uczniów. Efekt: coraz częściej dzieci skarżą się na bóle pleców, mają wady postawy. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska podkreśla, że nie tylko podręczniki są winne. Warto od czasu do czasu sprawdzić zawartość plecaka dziecka. Jak mówi, uczniowie często noszą w nich wiele niepotrzebnych rzeczy.
5: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
0: Normy głównego inspektora sanitarnego są jasne. Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka.
6: El Radio na pogodę.
7: W nocy w Łodzi chłodniej, nad ranem około 8-9 stopni, miejscami mgły. A jutro? Rano chłodno, ale potem robi się naprawdę przyjemnie. Słońce, niewiele chmur, po południu nawet 22 stopnie. Za chwilę dzień z bliska, o tym, co warto wiedzieć, a co wydarzyło się bliżej ciebie.
8: Świeć przykładem, noś odblaski, ogólnopolska inauguracja akcji policyjnej drogówki.
9: Koniecznie przestrzegajmy tego obowiązku.
8: Przemysław Nazer, zapraszam.
6: To jest El Radio.
10: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Świeć przykładem, noś odblaski. Ogólnopolska inauguracja akcji policyjnej drogówki.
2: Koniecznie przestrzegajmy tego obowiązku.
1: Łódzki Kopernik organizuje Bradej. Wiedza na temat chorób nowotworowych piersi.
3: Zaczynamy w sobotę 3 października.
1: Najgłębsze w Polsce jezioro powstanie w Bełchatowie. Jest decyzja samorządu.
4: Czy to będzie jeden zbiornik połączony, czy to będą dwa zbiorniki.
1: Łódź planem filmowym dla ostatnich polskich i zagranicznych produkcji.
5: Jak już się dowiedziałem, że będą w Łodzi zdjęcia, to się bardzo ucieszyłem.
1: 11 nowych pojazdów będzie wspierało policjantów drogówki w Łódzkiem.
2: Pojazdy wyposażono między innymi w laserowe mierniki prędkości.
1: Łódzkie wewióry zaprezentowały się kibicom. Mocno przebudowany skład chce walczyć o medale.
6: Pokazać ten ogień po prostu w oczach i charakter.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
7: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Policja zainaugurowała akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do pieszych pod hasłem Świeć przykładem, noś odblaski. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym seniorom, o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Zaczyna się okres jesienno-zimowy, szybciej zapadający zmrok i pogarszające się warunki atmosferyczne ograniczają widoczność na drogach, dlatego noszenie odblasków jest w tym okresie niezwykle istotne, mówi komisarz Agnieszka Jachimowicz.
2: Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Koniecznie przestrzegajmy tego obowiązku.
1: Nawet niewielki element odblaskowy może uratować pieszemu życie, ponieważ dzięki niemu jest on widoczny z odległości, która daje kierowcy czas na zmniejszenie prędkości i bezpieczne wyminięcie pieszego.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Jak co roku w październiku łódzki szpital Kopernika organizuje wydarzenie Bra Day, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat leczenia chorób nowotworowych piersi, możliwości i metod rekonstrukcji piersi po mastektomii, a także promocji profilaktyki onkologicznej. Przez cały październik będą odbywać się bezpłatne warsztaty.
1: Zaczynamy w sobotę 3 października o godzinie 12 w hotelu Andels w Łodzi. Prelekcje Od choroby do piękna, jak chirurgia łączy onkologię z estetyką, zaprezentują lekarze z oddziału chirurgii onkologicznej naszego szpitala. O 13.30 warsztat Ja nadal kieruję swoim życiem, zarządzanie sobą w chorobie nowotworowej, a o godzinie 15 spotkanie z gościem specjalnym, Krzysztofem Hołowczycem, który poprowadzi rozmowę, jak nadal kierować swoim życiem, kiedy los zmienia trasę, poświęconą motywacji, sile psychicznej i radzeniu sobie w trudnych momentach. Wstęp wolny, zapraszamy.
0: Mówi Julia Ścigała z Kopernika. Szczegółowy program kolejnych spotkań jest dostępny na stronie szpitala koperniklotz.pl w zakładce Bra Day oraz w social mediach szpitala i samego wydarzenia. Natomiast 16 października w łódzkim klubie Wytwórnia odbędzie się uroczysta gala będąca połączeniem świata medycyny i mody. 40 pacjentek wystąpi w roli modelek, prezentując kolekcję polskich projektantów.
2: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Najgłębsze jezioro w Polsce powstanie w Bełchatowie Włódzkiem. Zbiornik będzie zlokalizowany w miejscu dzisiejszego wyrobiska węgla brunatnego Pola Bełchatów. Koncepcja zakłada utworzenie zbiornika wodnego o powierzchni ponad 1500 hektarów, o głębokości 170 metrów, a na otaczających go terenach obejmujących 410 hektarów przeprowadzenie rekultywacji leśnej.
1: No ja dzisiaj nie przesądzam, czy to będzie jeden zbiornik połączony, czy to będą dwa zbiorniki. Dzisiaj jeszcze nie mamy ostatecznej decyzji, jak to jeszcze poprowadzimy, no ale tu jeszcze musimy pamiętać, że mamy czas na to. Zanim rzeczywiście te zbiorniki zostaną ukończone, tereny zrekultywowane, one oczywiście będą stanowić bazę do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.
0: Mówi dyrektor kopalni Bełchatów Dariusz Kowalczyk. Koncepcji i pomysłów na zagospodarowanie terenu jest wiele. Oprócz plaży i przystani jachtowej rozważany jest na przykład sztuczny tor wodny czy zatopienie koparki w zalanej odkrywce, co byłoby prawdziwą gratką dla wielbicieli nurkowania.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: ciebie. Bliżej ciebie.
1: W Łodzi trwają zdjęcia do szarlatana Sebastiana Jasnocha z Tomaszem Włosokiem i Tomaszem Szuchardem. Ekipa pracuje m.in. w ogrodzie botanicznym.
2: Jak już się dowiedziałem, że będą w Łodzi zdjęcia, to się bardzo ucieszyłem, bo dla mnie to jest powrót po szkole teatralnej. Od razu byłem tutaj w teatrze. Znam tę Łódź dość dobrze, żeby móc za nią zatęsknić. Zaskoczyło mnie, że w sercu miasta, tak dużego jakim jest Łódź, jest taka piękna przestrzeń zielona.
1: W mieście realizowano również zdjęcia do komedii Przepis na święta Magdaleny Nieć. Jedną z ważnych lokalizacji była Piotrkowska, a w obsadzie m.in. Piotr Stramowski, Zofia Jastrzębska, Adam Woronowicz i Danuta Stenka. Premiera na początku listopada. A wcześniej w Łodzi powstawały zdjęcia do hollywoodzkiego Nieśmiertelnego z Henrym Cavillem i do nowej ekranizacji Lalki Macieja Kawalskiego. Film od wczoraj można oglądać w kinach, a łódzka premiera WC1 była okazją do spotkania z odtwórczynią tytułowej roli Kamilą Urzędowską.
3: Porusza bardzo wiele kwestii. Dla mnie na przykład bardzo ważne to, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane, jak wyglądały prawa kobiet, to, że kobieta nie mogła wyjść sama z domu.
1: Film kosztował ponad 60 milionów złotych.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Do łódzkiego garnizonu policji trafiło 11 nowych pojazdów, które będą wspierać funkcjonariuszy w codziennej realizacji zadań, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem na drogach. W ramach zakupu sfinansowanego przez marszałka województwa łódzkiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi przekazane zostały 3 nieoznakowane samochody marki BMW.
2: Pojazdy wyposażono m.in. w laserowe mierniki prędkości oraz kamery przeznaczone do dokumentowania wykroczeń. Samochody trafią do wydziałów ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu oraz Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
1: Mówi komisarz Agnieszka Jachimek. Kolejne 6 radiowozów trafiło do Łodzi, Piotrkowa, Bełchatowa, Wielunia i Sieradza. Do łódzkiego garnizonu trafiły również 2 siedmioosobowe furgony patrolowe Renault Traffic. Będą użytkowane w Skierniewicach oraz Zgierzu.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: ŁKS Komerskon Łódź zaczyna nowy sezon Tauron Ligi z dużymi ambicjami. Po piątym miejscu w poprzednich rozgrywkach wiewióry chcą wrócić na podium. Latem w ŁKS-ie doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. Z zespołu zostały tylko 4 zawodniczki, a dołączyło aż 9 nowych siatkarek. Wśród nich reprezentantka Holandii Elis Dambring, Chorwatka Karla Antunowicz, Finka Suvi Kokkonen, Ukrainka Aleksandra Milenko oraz reprezentantka Polski Magdalena Jurczyk. Trener Adrian Chyliński podkreśla, że nowy zespół ma być przede wszystkim bardziej jakościowy i uporządkowany. Cel jest jasny, walka o najwyższe miejsca i medale.
2: Będzie też przy tych spotkaniach dużo presji i nie zawsze będzie kolorowo, więc też musimy nauczyć się, żeby z tych trudnych sytuacji wychodzić i pokazać ten ogień po prostu w oczach i charakter. Na meczu musimy wychodzić jak na bitwy i z zaangażowaniem właśnie i z nastawieniem jak wojownicy, a nie, że będzie tylko fajnie.
1: Łodzianki już pokazały możliwości w sparingach. Wygrały Memoriał Michała Cichego oraz turniej Giganci Siatkówki w Twardogórze. Z kolei PGE Budowlani już jutro rozpoczynają nowy sezon. Mistrzynie Polski na inaugurację zagrają na wyjeździe z Beniaminkiem, Netland MKS Kalisz. Łodzianki chcą obronić tytuł. Zespół Macieja Bierna ta też został przebudowany, a do drużyny dołączyły m.in. Katarzyna Wenerska, Martyna Grajber-Nowakowska i rumuńska atakująca Juna Zadorożnaj.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Świeć przykładem, noś odblaski. Ogólnopolska inauguracja akcji policyjnej drogówki.
2: Koniecznie przestrzegajmy tego obowiązku.
1: Łódzki Kopernik organizuje Bradej. Wiedza na temat chorób nowotworowych piersi.
2: Zaczynamy w sobotę 3 października.
1: Najgłębsze w Polsce jezioro powstanie w Bełchatowie. Jest decyzja samorządu.
3: Czy to będzie jeden zbiornik połączony, czy to będą dwa zbiorniki.
1: Łódź planem filmowym dla ostatnich polskich i zagranicznych produkcji.
4: Jak już się dowiedziałem, że będą w Łodzi zdjęcia, to się bardzo ucieszyłem.
1: 11 nowych pojazdów będzie wspierało policjantów drogówki w Łódzkiem.
2: Pojazdy wyposażono między innymi w laserowe mierniki prędkości.
1: Łódzkie wewióry zaprezentowały się kibicom. Mocno przebudowany skład chce walczyć o medale.
5: Pokazać ten ogień po prostu w oczach i charakter.
1: To był dzień z bliska.
6: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał

0: 98 FM.
1: Kto powiedział pierwszy?

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, za